0: jedne podstawy z Ojcem. Skrzeszenie Jego wszechno jest stworzeno. On pro nas lidi, a pro nasi spasu zestąpił z nebe. Skrze Ducha Świętego, przyjał wielo z Marii Panny, a stał se człowiekiem. Ukrzyżowany, zabnął Poncja Pilata, był umuczen, a pogrzeben. Trzeciego dnia wstał z mrtwych, podle pisma. Wstąpił do nieba, sedzi po prawicy Ojca, a znowu przyjdzie we sławie, sądzić żywe i mrtwe, a Jego Królestwo bude bez końca. Wierzy Ducha Świętego, Pana a Dawcę Żywota, który z Ojca i Syna wychodzi, z Ojcem i Synem Jezaro uzdwilan a osławowan, a mówił usty proroku.
1: Wierzy
0: Świętą, wszeobecną, apostolską Cirkę, wyznawam jeden chrzest na odpuszczenie grzechu, oczekawam wskrzeszenie mrtwych, aż od budących obieku. Amen. Bóg nas stworzył k swe podobie, nasze smyślenie a chowanie wszak nie odpowiada wżdy Bożej woli. Prosmy za swe obracenie, Boże, obnowiteli naszych osmyśleni.
2: Pomáhej církvi, aby velkoryse přijímal la každého, kdo se chce vrátit k tobě.
1: Prosím,
2: posvěť člověka, aby si uvědomil, že práce má jen tehdy plnou hodnotu, je-li oslavou Boha a službou bližnímu.
1: Prosím,
2: daruj rozhodnost a odhodlanost těm, kdo váhají na cestě k tobě. Změň smýšlení pomlouvačů a závistivců a otevři srdce nás všech k velkorysosti a vstřícnosti. Posiluj nás zde přítomné, abychom vytrvali v tvé službě i ve chvílích pokušení a únavy. Splň na zemřelých slovo písma, komu byl Kristus životem, tomu je smrt ziskem.
0: Pane Ježíši, prosíme, přijmi oběť této mše svaté, kterou přinášíme s prosbou za farníky.
1: Prosíme,
0: také ještě prosme za všechny nemocné o posílu útěchu v nemoci.
1: Prosíme,
0: Pane náš Bože, často nás vedeš k cíli cestami, které neznáme a způsobem, který nechápeme. Svěřujeme se tvému vedení skrze Krista, našeho Pána.